0: FM 107 o etano nie ga tsame tsaka 6:20 minute dzinge go tam o tsam gite anka de anje a gone tsiema go takwa ndie kuri kwe na takhe yesu yi guri karita no ndie kuri kwe na takhe yesu yi sina guri karita nde wa ber kare te anje keken koma go takwa te ha ka aji nin e go be a tsam keken no koma asen na ko mu asen te makiti re kare na tate tin re karita te be go ambe
1: FK
2: yeah.

0: ute prukhamski tete yata swera makwa ku oho dzimu sova kudzi anga makwa te tsau kudzi adzi yate wa ko khasere dziki khadzi nwa kono ndau dzi khadzi nwa kono nata khadzi i numasaye se khadzi tsaure tano nata khadzi tsau siki kunya koreta tete yata ya prukhamski nwa makwa te nu ti dwate wa igwe peter te wesena aise ka tete na tete ya kwa kwa kasen o ipo prukhamski kya ikara kasna kutako koma chwete akoko dzi atinta qia chwete khadzi tswenzi kanu ndo ta khadzi tsao dziki kunya kono ndo khudzi khadzi nwa kono na takara khadzi tseu no masai si khore renta ire tate prukhamski tya ta nama kwa no kamsi kwana ska khere oskite ya kwa nu kya ikara ya khu khavana inga oskite kamska tete ai kwa
1: Y todo el islamita le dice a ti, me da una casica más clara.